unikátne rok 89. Toto je klasika. Dimo, Get You Dennis. Come on and get my love.

unikátne rok 89. Toto je klasika. Dimo, get to Dennis. Come on and get my love.